0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome, and enjoy Polish program. Let us celebrate today two important events that happened on May 18. In 1920, our great John Paul II was born, and in 1944, Polish army won important battle on Monte Cassino. Dzień dobry, drodzy rodacy. Podczas dzisiejszego programu chcemy przypomnieć i uczcić dwa ważne wydarzenia, które miały miejsce 18 maja. W 1920 roku urodziny naszego wielkiego Polaka i świętego Jana Pawła II i w 1944 roku zwycięską bitwę pod Monte Cassino wygraną przez II Korpus Wojska Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa. Bitwa ta stała się symbolem wolności i zwycięstwa Wojska Polskiego w II wojnie światowej. Dzisiaj niedziela, 17 maja, imieniny Sławomira, Weroniki, Bruna i Wilhelma. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią Kiedy ranne wstają zorze, śpiewa Bernard Ladysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa. I prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. Hymn papieski.

0: Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do Wojska Polskiego 2 czerwca 1991 roku. Speech made to the Polish Army by John Paul II in Zegrze Pomorskie on June 2, 1991.
1: Służba wojskowa jest nie tylko zawodem czy obowiązkiem. Musi być także wewnętrznym nakazem sumienia, nakazem serca. Tradycje żołnierskie Polaków poprzez wieki związały służbę wojskową z miłością ojczyzny. Wydarzenia roku 1989, inauguracja III Rzeczypospolitej, oznacza tutaj nowy początek dla całego narodu. Doświadczenie Kościoła ukazuje duszpasterstwo jako obszar ogromnie ważny. Nieraz prowadzono w wojsku swoiste antyduszpasterstwo. Nie tylko wyrzucano z koszar wszelkie przejawy życia religijnego, ale utrudniano żołnierzom praktykowanie swojej wiary nawet poza koszarami. W koszarach zaś nieraz prowadzono intensywną propagandę ateistyczną. Dlatego z powrotu kapelanów do koszar cieszę się głównie ze względu na was, drodzy żołnierze. Młody człowiek, który w decydującym dla swego rozwoju okresie życia zostaje wezwany do służby wojskowej, okazuje się szczególnie otwarty na to wszystko, co wnosi posługa kapłańska i duszpasterska. Poddany wojskowej dyscyplinie, równocześnie bardziej odczuwa sprawy swego wnętrza i poniekąd spontanicznie szuka wewnętrznego uporządkowania i ładu. Na zakończenie wrócę jeszcze raz do Soboru Watykańskiego II. Uczy on, że póki będzie istniało niebezpieczeństwo wojny, a równocześnie brakować będzie międzynarodowej władzy posiadającej niezbędne kompetencje i wyposażonej w odpowiednią siłę, póty rządom nie można zaprzeczać prawa do koniecznej obrony, byleby wyczerpały najpierw wszystkie środki pokojowych rokowań. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć, by środki pokojowych rokowań były zawsze skuteczne i przynosiły pokój. Pokój dla całego świata. Życzę, by Armia Polska i wszystkie inne armie służyć mogły w pokoju swoim narodom i ojczyznom.

George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez State Meat Market w Parma. W State Meat znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. State Meat oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne, sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym świeża kiełbasa, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu State Meat pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do State Meat kierunkowy 216-398-0183. Powtarzam, 398-0183. State Meat jest otwarty od poniedziałku do soboty, włącznie od 9 rano do 6 po południu.

Ile tęsknot w każdym sercu śpiewała Halina, Halina Frąckowiak. Jest wiele powodów, dlaczego warto skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland lub w Parma. Między innymi po to, żeby sporządzić testament i uzgodnić wszystko, co dla nas jest ważne w chwili rozstania wcześniej. Golubski pomoże tym, którzy chcą zaoszczędzić na wydatkach związanych z pogrzebem. Jeżeli macie Państwo ograniczony budżet na opłatę za pogrzeb, to jest jeszcze jeden powód, aby skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home. Bo Golubski Funeral Home jest również po to, by pomóc w trudnej sytuacji finansowej pogrążonym w żałobie rodzinom. Proszę w tych sprawach skontaktować się z domem pogrzebowym Golubski Funeral Home w Cleveland 6500 Fullerton, telefon 216-341-0940 i Golubski Funeral Home w Parma 5986 Ridge Road, telefon 440-886-0200. In time of need, when you need help, call Golubski Funeral Home in Cleveland, 216-341-0940 or Golubski Funeral Home in Parma, 440-886-0200. Also, Golubski is available for at-need and pre-need arrangements. They can assist you in spend downs for funeral arrangements for Medicaid eligibility. So help is on your way. You just have to ask dependable people by calling Golubski Funeral Home in Cleveland or in Parma. Panna Pszeniczna, ulubiona pieśń naszego papieża Jana Pawła II, śpiewa Halina Frąckowiak.

Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności i rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta i na każdą uroczystość o każdej porze roku. Są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi, produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską, pod adresem 4617 Turney Road w Garfield Heights. Telefon 216-341-5910. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio, między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sophie's Natural pierogi Retail Store. 4617 Turney Road w Garfield Heights. Są one tutaj w dużym asortymencie smaków w byłym Peters Market. Sophie's Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne, smaczne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania. I polskie piwo w dużym asortymencie. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural pierogi Retail Store i życzy smacznego. Uwaga! Pani Zofia Żebrowska, z okazji imienin, moc serdeczności i wszelkiej pomyślności oraz samych sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym przesyła kochająca rodzina, przyjaciele i polski program radiowy. 100 lat dla pani Zofii Żebrowskiej.

0: płynie Wisła, płynie po polskiej krainie, a dopóki płynie, Polska nie zaginie.
1: WERE 1490 Cleveland Heights on Sunday morning with the Polish accent. Every Sunday morning from 9 till 10 you can enjoy traditional, contemporary and folk music of Poland over WERE 1490 on your radio dial with your host Eugenia Stolarczyk. Słuchają Państwo polskiego programu radiowego z rozgłośni WERE 1490 Cleveland Heights w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
2: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
1: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

0: Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.
1: Dzisiejszy program pomogły opłacić.

do mundu, że to z kirasjerem, ho, ho, choćby w ogień z ochotą się szło. Pan kapitan wieczorem na pianinie grał liszta, a pułkownik z majorem żleli baka lub pista, bili królem lub asem.

You just heard Red Puppies on Monte Cassino, lyrics by Felix Konarski Refren, who was born in 1907 and died in 1991. Author and composer was with the Polish Second Corps at the time the Battle of Monte Cassino was fought and won on May 18, 1944. The music was written by Alfred Schutz. A teraz nasz drugi koncert życzeń. Uwaga, pani Czesława Sobolewska. Z okazji urodzin wiązankę najlepszych życzeń urodzinowych, dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia życzeń przesyła kochająca rodzina i Polski Program Radiowy w podzięce za wszystkie dobrodziejstwa. 100 lat pani Czesława Sobolewska.

0: Niech żyje nam pani Czesława Sobolewska, 100 lat. I jeszcze jedna pieśń traktująca na temat bitwy o Monte Cassino. To nie bzy w wykonaniu kapeli czerniakowskiej pod kierownictwem Stanisława Wielanka. Słowa i muzyka Landau.
1: Zahuczały złowieszczo polskie działa, błyskawice rozdarły szczyty gór i wraz z nimi włoska ziemia drżała, gdy wyruszał nasz polski oddział w bój. Poszli naprzód w żelaznej tyralierze, naprzód, naprzód, tam Polska w słońcu śni. Nie pomogły granaty ni moździerze, gdy na piasek spadły pierwsze

kochanej. Droga matka, tęsknotę z dala śle i w modlitwie po nocy nieprzespanej swego syna raz jeszcze

Piosenki żołnierskie zapisały się chlubnie w historii u boku żołnierza i partyzanta. Piosenki okupacyjne i wojenne są źródłem uczuć patriotycznych, a żołnierze walczący o wolność ojczyzny są przykładem patriotyzmu i wielkiego umiłowania ojczyzny i wolności, za którą nie wahali się oddać swe życie.

ojczyźnie gdzieś daleko. Niech wam ziemia będzie lekko. Śpi żołnierzu w ciemnym grobie, niech się

Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Dzisiejszy program pomogły opłacić i przesłały go Państwu z najlepszymi życzeniami i pozdrowieniami następujące firmy i organizacje. Sklepy Discount Drug Mart, domy pogrzebowe Golubski Funeral Home w Cleveland i w Parma, State Meats Market w Parma, Sophie's Natural Pierogi w Garfield Heights. Program ten może istnieć i służyć Polonii dzięki ogłaszającym się firmom i organizacjom. Proszę uprzejmie korzystać z ich usług.

I to już wszystko na dzisiejszy ranek. Dziękujemy za uwagę. Polecamy Państwu ogłaszające się firmy, które opłacają nasze wspólne, niedzielne spotkania z polską muzyką, z polską kulturą i żywym polskim słowem. Thank you for joining us today for the Polish program. Please patronize our sponsors. This is Eugenia Stolarczyk. Have a safe and wonderful week until next Sunday, when we come to you with the Polish radio program over WERE 1490 Cleveland Heights. Thank you for listening, and thank you, Dave, for excellent technical assistance. Thank you.